the stars.

0: Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon. Biodra kręcą się jak wosk, biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk.
0: Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk, wosk.

deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz.

piękny i takie mądre miał oczy. Potem to już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie się wstydzi.

0: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu, z tej strony Wojciech Lange, to jest gość Radia SAR. Są ze mną Mariusz Getek i Jakub Kuźniewski z PG Racing Team. Dzień dobry. Dzień panowie. Dobry.
1: Cześć.
0: Chłopaki przyszli porozmawiać o projektach, które realizują w kole naukowym PG Racing Team. Powiedzcie na początek, czym zajmuje się wasze koło?
2: Tu uściślimy, że koło nazywa się Koło Naukowe Mechanik. PG Racing Team jest jedynie nazwą projektu, który kiedyś powstał jako jeden z równoległych. Natomiast skala urosła na tyle, że no jest aktualnie jedynym głównym projektem realizowanym w kole. A samo PG Racing Team no, polega na udziale w Formule Student, czyli międzynarodowej serii zawodów dla akademickich zespołów. No i celem jest budowa pojazdu wyścigowego, którym następnie studenci startują w zawodach na całym świecie.
0: Jak to wygląda? Wy już macie ten bolid, czy dopiero go budujecie?

0: Sprawa wygląda tak, że zawody wymagają, a właściwie ich regulamin wymaga, aby co roku powstawał praktycznie nowy pojazd. Wiąże się to z tym, że niejako praca w projekcie jest cykliczna i cykl trwa 1 rok, czyli można powiedzieć, że powstały do tej pory już 4 bolidy i teraz w tym roku powstaje 5.
1: Ile macie czasu na przygotowanie samochodu?
2: No, jeśli chodzi o zawody, to wszystkie jakby edycje są, mieszczą się w okresie wakacyjnym, czyli lipiec,
0: Europejskie.
2: sierpień. Tak, europejskie edycje tych zawodów. No, chcąc, wiadomo, że oprócz budowy jest jeszcze jazda, czyli seria testów, które pojazd musi przejść przed wyjazdem na zawody. No tutaj bezpiecznie byłoby skończyć na początku czerwca taki pojazd, w związku z czym no następne 6-7 miesięcy no to jest ciężka praca, jeśli chodzi o fazę projektową przed komputerem. No a później jakby zebranie wszystkich rysunków, dokumentacji całej do kupy i przystąpienie do fazy budowy w warsztacie.
0: Można powiedzieć, że pracujemy wedle ściśle określonego harmonogramu, który sami opracowaliśmy. Ten harmonogram jest ulepszany z roku na rok i on przewiduje mniej więcej zakończenie projektu zewnętrznego, to znaczy tylko zewnętrznych powierzchni bolidu oraz głównych elementów pod koniec stycznia. Natomiast następny miesiąc, dwa to jest dokładne, tak jak Mariusz wspomniał, wykonanie wszystkich rysunków wykonawczych i złożeniowych oraz dobór materiałów, po czym pod koniec marca, na początku kwietnia powinna się już zacząć fizyczna budowa bolidu.
1: Czy moglibyście opisać, jak będzie wyglądał ten planowany bolid naszym słuchaczom? Jakie będą jego wymiary, moc silnika?
0: Pewnie. Możemy tak stwierdzić, że wygląd bolidu jest definiowany przez konkurencję, jaki on musi przejść na zawodach, oraz regulamin. W związku z tym, że konkurencje odbywają się na torach krętych, bolidy te są dosyć krótkie, zwrotne. Porównując do aut drogowych, mają dosyć małe rozmiary felg. Ten tegoroczny będzie miał 10-calowe felgi. Natomiast długość to jest około 3 metrów.
2: Dokładnie. Tutaj usłyszeć można, że ścigamy się po takich torach jak Silverstone czy Hockenheim. Natomiast kiedy pojawiają się na tych torach pojazdy formuły student, no to tutaj przechodzą jakby modernizacje trasy i kiedy my jedziemy na torze jest dużo szykan, dużo zakrętów.
0: I niepełna pętla jest wykorzystywana,
2: Tak.
0: tylko fragment.
2: No i w związku z czym, żeby zoptymalizować przejazd, a prędkości były jak największe, no tutaj też musimy jakby pamiętać o rozbudowaniu pakietu aerodynamicznego, który na pierwszy rzut oka może wydawać się komiczny, jeśli chodzi o przednie i tylne skrzydło, natomiast testy pokazały, że siły docisku, które uzyskujemy w trakcie jazdy przy najmniejszych już prędkościach są czynnikiem, który faktycznie poprawia przyczepność w zakręcie i pozwala jakby przejechać go jeszcze szybciej.
1: Potrzeby słuchaczy powiem, że wasz bolid przypomina nieco bolid dużej formuły, że się tak wyrażę, Formuły 1. Czy na przyszły rok przygotowujecie nowy pakiet aerodynamiczny, czy wykorzystacie zeszłoroczny, bo wiem, że coś zmienialiście w tym zakresie?
0: Właściwie ten pakiet tegoroczny, to znaczy na 2019 rok, był połowicznie pakietem z 2018 roku. Natomiast na 2020 jest szykowany całkowicie nowy, przeprojektowany pakiet aerodynamiczny z mocno rozbudowaną częścią podłogi połączonej z dyfuzorem, a także przednie skrzydło, które poprzez ułożenie płatów oraz dodatkowych elementów kierujących strumień powietrza, takich jak płyty krańcowe czy generatory wirów. Przednie skrzydło będzie odgrywało większą funkcję w redukcji oporów generowanych przez przednie koła. Czyli tutaj już wchodzimy w takie zadania, jakie właśnie ma przednie skrzydło w Formule 1.
2: Na 2020 rok szykujemy niemałą rewolucję pojazdu. Do tej pory te pojazdy wyglądały dosyć bliźniaczo, jeśli chodzi o podzespoły użyte. I tutaj no, nie jest to przypadek, bo w dużej mierze wzorowaliśmy się na poprzednich sezonach, natomiast chcemy teraz zrobić troszkę większy krok, tak żeby pojazd przeszedł rewolucję i no, przejść jakby na jeszcze lepsze komponenty, których będziemy używać. Między innymi w zawieszeniu.
1: Chciałbym was prosić, żebyście opisali jeszcze, jak wyglądają takie zawody. Czy to jest tak jak w Formule 1, weekend wyścigowy, eliminacje, treningi, wyścig docelowy, czy jakoś inaczej?
0: Na pewno istnieje wiele podobieństw. Wszystko zaczyna się od takiej niewidocznej w telewizji części weekendu wyścigowego, jakim jest kontrola techniczna. To także odbywa się w Formule 1, zazwyczaj w czwartki i piątki, kiedy sędziowie techniczni sprawdzają zgodność bolidu z regulaminem. To jest zarówno, tak jak wspomniałem, ma miejsce w Formule 1, jak i w Formule Student. Po przejściu kontroli technicznej, która w Formule Student składa się z testu, można powiedzieć, statycznego, to znaczy, gdzie bolid nie jest w ruchu, silnik nie jest uruchomiony, sprawdzane są kąty, różne odległości, wielkości elementów znajdujących się w bolidzie, po czym kontrola techniczna przechodzi do części bardziej dynamicznej, gdzie sprawdzana jest głośność silnika, nie może przekroczyć odpowiedniego poziomu głośności. Jest tak zwany test przechyłu, gdzie bolid jest przechylany na 60 stopni i nic podczas takiego przechyłu nie może wyciec, wypaść, bo bolid nie przejdzie kontroli technicznej. Oraz jest test hamulców. Bolid jest rozpędzany do około 40-50 km na godzinę, po czym musi zblokować wszystkie cztery koła i zatrzymać się w wyznaczonym miejscu. Jeżeli dany zespół przejdzie wszystkie etapy kontroli technicznej, to zaczynają się konkurencje dynamiczne.
2: Tak, no, konkurencji dynamicznych są cztery. Pierwszą z nich jest acceleration, to jest przyspieszenia. Mamy do dyspozycji pas o długości 75 metrów. No i tutaj wiadomo, trzeba w jak najszybszy sposób znaleźć się z pozycji startowej na końcu toru. No i tutaj czasy uzyskiwane przez takie pojazdy są porównywalne z samochodami sportowymi najlepszych marek. W naszym przypadku to jest 4,9 sekundy. Drugą konkurencją jest skid pad, czyli jazda po ósemce. To jest konkurencja, w której najbardziej...
0: Sprawdza się przyczepność.
2: Tak, no najbardziej jest to uwidoczniony wpływ, ponieważ skid pad jest konkurencją, która w największym stopniu jakby uwidacznia maksymalne przeciążenie, jakim pojazd poddawany jest na torze, ponieważ jak najszybciej trzeba pokonać tą ósemkę. Kolejną konkurencją jest autocross, czyli jazda po torze już jakby w pełnej konfiguracji z linii startu do linii mety.
0: I tutaj możemy znaleźć analogię do kwalifikacji, które odbywają się w Formule 1, gdyż klasyfikacja autocrossa, czyli tak naprawdę jest to, jak Mariusz wspomniał, jedno okrążenie jazdy po torze na czas, definiuje później kolejność startów najważniejszej konkurencji, jaką jest endurance.
2: No i endurance to jest, powiedzmy, przejazd po tym samym torze co autocross, natomiast w każdej próbie startuje dwóch kierowców. Każdy z nich wykonuje po 11 okrążeń, czyli 11 km, ponieważ to okrążenie autocross endurance jest wytyczone na mniej więcej kilometr. Kiedy pierwszy z kierowców pokona swoją część trasy, następuje zjazd do boksu, gdzie kierowcy mają 3 minuty bodajże na zmianę, po czym pojazd dalej wyjeżdża na tor, aby pokonać drugą połowę dystansu. No i jest to najbardziej wymagająca z konkurencji ze względu na nieustające ciężkie warunki, jakim pojazd jest poddawany. Tu zdarza się dosyć często, że taki pojazd po prostu nie jest w stanie dokończyć tego przejazdu, ponieważ pojawiają się jakieś usterki czy awarie techniczne, które zostały zamaskowane w poprzednich przejazdach, w poprzednich konkurencjach, czy nie wyszły na jaw nawet podczas testów, które też są przed takimi zawodami przeprowadzane.
1: Czy w czasie zawodów bolid prowadzą osoby, które go budowały, czy są jacyś wyznaczeni kierowcy do tego celu?
2: No, kierowcami jesteśmy my, czyli studenci, natomiast za kierownicą siadają jedynie osoby, które wcześniej jakby też, które mają największe doświadczenie, jeśli chodzi o prowadzenie zarówno samochodu, jak i pojazdu formuły student, czyli te osoby, które już pamiętają początki niemalże naszego projektu, mają jakby pierwszeństwo, jeśli chodzi o pozycję kierowcy. Natomiast na zawodach są 4 konkurencje i staramy się dobierać 4 kierowców, tak żeby no każdy z nich miał
0: możliwość jazdy.
2: Możliwość jazdy. No tutaj też trzeba powiedzieć, że jest to dosyć wymagające, jeśli chodzi ze względów zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Jazda pojazdem formuły student wymaga niemałego skupienia, ale wymaga też dużo siły, jeśli chodzi o wykonywanie szybkich decyzji na torze.
0: Tak, tak. To może warto wspomnieć, że tam nie ma mowy o wspomaganiu kierownicy, więc po prostu siła mięśni jest głównym czynnikiem, który wpływa na sterowanie pojazdem. Myślę też, że nie możemy zapominać, jeszcze cofając się do konkurencji, które odbywają się na zawodach, o konkurencjach statycznych, które również przynoszą wiele punktów, a wchodzą w nich skład design, presentation, czyli sędziowie, którzy są najczęściej pracownikami dosyć wysoko postawionymi firm inżynieryjnych, takich jak we Włoszech na przykład była to Dallara, Lamborghini, jeszcze byli chyba z Ferrari też byli pracownicy, natomiast w Czechach byli to głównie pracownicy Skody. Takie osoby oceniają, jak zespół zastosował praktyki inżynierskie, jak posługuje się dostępnymi technologiami oraz jak argumentuje swoje wybory podczas projektowania bolidu testami materiałów, testami elementów. Następnie jest konkurencja Cost and Manufacturing, podczas której sędziowie oceniają kosztorys pojazdu, wszystkie części oraz praca włożona w przygotowanie bolidu zostają wycenione. I trzeba wspomnieć, że to jest dosyć szczegółowe. W skład tego kosztorysu wchodzą nawet przekręcenia śrubokrętem. I trzecią, ostatnią konkurencją statyczną jest business presentation, która właściwie nie ma stricte połączenia z budową bolidu, gdyż jest to prezentacja biznesowa odbywająca się trochę w stylu popularnego niegdyś programu Dragon's Den, gdzie uczestnicy, w tym wypadku nasz zespół, musi przekonać zewnętrznych inwestorów, aby zainwestować w firmę, która produkuje tego typu pojazdy. I też niekiedy te konkurencje statyczne, o których wspomniałem, potrafią zdecydować o całkowitym wyniku zawodów, o tym, kto zwycięży, a kto będzie musiał zadowolić się miejscem poza podium na przykład.
1: Jedna rzecz, zanim przejdziemy dalej, bo bardzo zaintrygowałeś mnie, mówiąc o wycenie przekręcenia śrubokręta. Jak to się robi? Jaki jest koszt przekręcenia śrubokręta?
0: Jest cały katalog, który definiuje w tym wypadku przekręcenie. Jeden obrót śrubokrętem jest chyba równy pół dolara, coś takiego, czy 0,2.
2: Kosztorys, który wyjdzie nam po przygotowaniu takiego arkusza, nie zawsze jest pewnie odpowiada faktycznym kosztom, które ponosimy podczas budowy naszego pojazdu. Ze względu na to, że cost report jakby miałby oszacować kwotę budowy pojazdu w produkcji małoseryjnej. Także tutaj też pewnie są poczynione jakieś uproszczenia. Natomiast właśnie cały labor, czyli praca fizyczna, jest jakby w uproszczonym sposób wyliczana i to też musimy uwzględniać. To, ile musielibyśmy zapłacić pracownikowi, który byłby zatrudniony w produkcji małoseryjnej naszego pojazdu.
0: Tak, tak. Też można wspomnieć to, co Mariusz powiedział, że to, co jest efektem końcowym pracy nad kosztorysem, nie do końca ma pokrycie w tym, co naprawdę jest wydane. Również z tego względu, że katalog kosztów jest przygotowany niejako uniwersalny dla teamów z całego świata. Czyli wiadomo, że to, co my zakupimy w Polsce, dajmy na to 1 metr kwadratowy włókna węglowego, ma inny koszt niż w Niemczech. Natomiast to, co my wpisujemy, to jest z góry narzucona cena według katalogu. No i tak jak Mariusz wspomniał, praca fizyczna typu właśnie przekręcenia śrubokrętem, użycie pędzla na określonej powierzchni, to wszystko jest wliczane w koszty.
2: Tutaj może pojawiłoby się pytanie, jaki jest cel w takim razie przygotowania takiego kosztorysu. No ale trzeba pamiętać o tym, że formuła student to nie są tylko wyścigi, ale przede wszystkim kształcenie na wielu płaszczyznach kadry inżynierskiej. I tak my, kończąc jakby przygodę z formułą student, nie tylko zdobywamy doświadczenie inżynierskie, czy poznajemy rozwiązania z dziedziny motorsportu, no ale również rozwijamy się, jeśli chodzi o umiejętności miękkie, czy to jeśli chodzi o prezentację zespołu w trakcie prezentacji biznesowej, czy to jeśli chodzi o umiejętność przeprowadzania analizy plusów i minusów i podejmowanie następnie decyzji, jeśli chodzi o fazę projektową. Tutaj to jest właśnie konkurencja Design Report. No i tak samo jest z kosztorysem, czyli liczenie się z tym, że zastosowanie pewnych rozwiązań czy pewnych modeli, pewnych projektów będzie się wiązało z określonym nakładem finansowym, który następnie musi być zrealizowany w trakcie produkcji.
1: Wspomnieliście przed chwilą o Czechach, o Włoszech. Czy zawody odbywają się co roku w tych samych miejscach? Bo też wcześniej była mowa o Silverstone. Czy może cyklicznie powracają na dane tory? Jak odbywa się dobór?
0: Generalnie zawody odbywają się co roku w tych samych miejscach. Co prawda niektóre lokalizacje pojawiają się. Tak jak w przyszłym roku, w 2020, zadebiutuje Szwajcaria jako gospodarz zawodów bolidów akurat wyłącznie elektrycznych. Niektóre lokalizacje również znikają z kalendarza z powodu, to miało miejsce na przykład na Węgrzech, gdzie słaba organizacja oraz utrata dostępu do toru, do miejsca, gdzie był układany tor, sprawiła, że ostatnie zawody odbyły się w 2017 roku i już nie były kontynuowane. Natomiast z reguły są to te same miejsca, ci sami organizatorzy co roku.
1: Rozumiem, czyli to wy wybieracie, w jakich zawodach chcecie uczestniczyć?
2: No można tak powiedzieć, natomiast zapisy na zawody w dużej mierze przypadków poprzedzone są quizami. Taki quiz na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy lub na zasadzie punktacji zdobywanej podczas rozwiązywania zadań, zarówno podchwytliwych, jak również rozbudowanych zadań z pogranicza matematyki i fizyki, no jest w stanie wytypować listę najlepszych zespołów, które następnie mają przywilej wzięcia udziału w takich zawodach. My w naszej historii braliśmy udział w zawodach na Węgrzech, tutaj już wcześniej wspomnianych.
0: Naprawdę nie jest łatwo dostać się na zawody i raczej to jest tak, że quizy decydują powiedzmy z grupy 8 dostępnych czy 6 dostępnych zawodów decydują, że mamy możliwość pojechania na 3, z czego my później wybieramy, dajmy na to 2, gdyż nasz budżet nie pozwala, aby wziąć udział w 3 edycjach zawodów.
1: Czy wiecie już, dokąd pojedziecie w przyszłym roku?
2: Jeszcze nie wiemy, częściowo można powiedzieć. Jeśli chodzi o sezon 2020, zapisy na zawody odbywają się pod koniec stycznia, w związku z czym tutaj mamy jeszcze troszkę czasu na przygotowanie się, jeśli chodzi o zarówno quizy, jak i przygotowanie projektu pojazdu, którym będziemy startować w nadchodzącym sezonie. Natomiast warto wspomnieć o tym, że pojazd, który już miał przejść na emeryturę, czyli PGR04, którym reprezentowaliśmy zespół na zawodach w zeszłym roku w Czechach i we Włoszech, no będzie miał okazję pokazać się jeszcze raz na zawodach w Stanach Zjednoczonych, w Michigan w maju 2020 roku.
1: Czy macie jakieś cele na ten sezon? Czy są jakieś konkretne lokaty, które chcielibyście zdobyć?
0: Myślę, że ciężko określać dokładne cele typu pierwsza piątka czy pierwsza dziesiątka. Natomiast warto byłoby kontynuować trend, który w tym roku udało się zapoczątkować, czyli przynajmniej jedno miejsce w pierwszej dziesiątce, przynajmniej w jednej konkurencji. W 2019 roku udało się to w Czechach, gdzie w konkurencji Efficiency zajęliśmy 7., 6. miejsce.
2: Tak, no było stosunkowo wysoko, z czego jesteśmy dosyć zadowoleni.
0: Natomiast też no, nie jesteśmy aż tak doświadczonym i bogatym zespołem, żeby stawiać sobie za cel, powiedzmy, podium, pierwszą dziesiątkę nawet, ogólnej klasyfikacji. I to też mówimy o takich topowych zawodach, no bo w takich już tylko bierzemy udział, gdyż warto tutaj może wspomnieć, że w 2018 udało nam się zwyciężyć w zawodach. Jednak były to kameralne zawody w Hiszpanii, które odbywały się po raz pierwszy. Z tego względu zamiast 50 zespołów, które normalnie biorą udział, brało udział 10. No i w takiej stawce udało nam się zwyciężyć.
2: Tak, no tutaj powiedzmy, że zwycięstwo w zawodach jest pierwszym, co przychodzi na myśl. Mówiąc o rzeczach, które można wyciągnąć z formuły student. Natomiast oprócz jakby sportowych emocji i pucharów, wyciągamy z tego też jakby satysfakcję ze spełnienia się, jeśli chodzi o projekt czy budowę takiego pojazdu.
0: No i przede wszystkim rozwój, nauka, rozwój osobisty, rozwijanie siebie jako lepszego inżyniera. To naprawdę gra kolosalną rolę, aby wiedzę teoretyczną, którą nabyliśmy na uczelni, powiększyć o dodatkową wiedzę teoretyczną oraz zastosować ją w praktyce, budując pojazd wyścigowy.
1: Jeszcze pytanie pod kątem studentów, którzy chcieliby ewentualnie dołączyć do waszego projektu. Wiem, że w tym semestrze rekrutacja już się zakończyła, natomiast w przyszłości jak student może się przygotować, aby jego aplikacja została pozytywnie rozpatrzona?
0: Zazwyczaj wygląda to tak, że owszem, jest rekrutacja na początku roku akademickiego, i wtedy przyjmowane jest wiele osób, zazwyczaj jest to około 40-50, natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany i poza terminem rekrutacji wystarczy, że napisze do nas na Facebooku czy na maila i zazwyczaj po prostu przyjmujemy taką osobę, jest może wtedy trochę ciężej się wdrożyć z racji tego, że taki program wdrażania nowych członków mamy właściwie już zakończony. Trwało on od końca rekrutacji w październiku. Natomiast jedyne, co wystarczy mieć, aby dostać się do zespołu, to chęci i motywacja, czyli coś, co uważam, że jest najważniejsze, aby rozwijać siebie i pomóc rozwijać się zespołowi.
1: Czy taką pomoc mogą świadczyć tylko studenci Wydziału Mechanicznego, z którym jesteście związani, czy są też inne obszary,
2: których potrzebujecie? Nie. No tutaj warto powiedzieć, że aktualnie w projekcie jest bodajże 58 osób. No i nie są to studenci wyłącznie z Wydziału Mechanicznego. No, odnajdują się również u nas studenci z Wydziału Oceanotechniki, z Wydziału Elektroniki, z racji tego, że no, tutaj staramy się rozwijać komórkę zajmującą się elektroniką w naszym pojeździe.

0: Także studenci z elektroniki również się u nas znajdują. No ale jest to jakby projekt interdyscyplinarny, w związku z czym każdy, jeśli chodzi o temat studiów, mógłby odnaleźć siebie pod kątem tego w naszym projekcie, no ale też no, jakby rozwój poza tematem może nastąpić. Nie jest to odgórnie jakby przypisane rola w zespole.
1: Czy wy jesteście inżynierami, czy też może pasjonatami motoryzacji? To znaczy, nie chodzi mi o to, żeby te dwie rzeczy się wykluczały, ale zastanawiam się, czy któraś dominuje.
2: Myślę, że to się bardziej bierze, to bardziej wygląda w ten sposób, że dołączaliśmy do tego projektu z powodu tego, że byliśmy pasjonatami motoryzacji czy motorsportu. Natomiast już w samym projekcie bardzo rozwijamy się jako inżynierowie. Myślę, że to tak działa w przypadku większości z nas. Oczywiście formuła student myślę, że jest też najlepszym sposobem na studiach, aby pchnąć swoją karierę w kierunku branży motorowej, czy to automotive, czy nawet sportów motorowych.
0: Tak, Kuba wcześniej mówił tutaj o reprezentacjach, czy reprezentantach z branży automotive na zawodach. Tutaj warto powiedzieć, że uczestnicy Formuły Student, czy zespoły z Formuły Student, często dostają zaproszenia na kontynuowanie swojej kariery już właśnie w firmach takich jak Ferrari, Fiat.
2: Tak, tak. Tu warto wspomnieć też, że nasz jeden absolwent pracuje już w Formule 1. Koledzy z wrocławskiej Formuły Student też mają swoich przedstawicieli w Formule 1, więc to tylko potwierdza to, co wspomnieliśmy, że Formuła Student jest naprawdę dobrym oknem wystawowym dla młodych inżynierów, którzy chcą kontynuować swoją karierę w branży automotive czy motorsportu.
1: Do was już naprawdę ostatnie pytanie. Czy macie jakiś swój wymarzony samochód?
2: To jest trudne pytanie.
0: Ciężko wybrać jeden.
1: Rozumiem ten problem.
2: Ja osobiście bardziej marzyłbym, z racji tego, że jestem pasjonatem bardziej motorsportu niż stricte automotive. Więc moje marzenie to jest posiadać właśnie jakiś samochód wyścigowy, idealnie single-seatera, którym mógłbym bardziej poszaleć na torze niż na drogach, bo jak wiemy, szaleć na drodze ani nie jest bezpiecznie, ani zbyt przyjemnie.
0: Ja natomiast nie potrafiłbym odpowiedzieć. Wielobranżowe tutaj jakby zainteresowania.
2: Przyznaj się, że eskort.
0: Tak.
2: Już spełnił marzenie, kolega.
0: Zobaczymy. No dalszy rozwój.
1: Czy jest coś, co chcielibyście powiedzieć od siebie?
2: Myślę, że chcielibyśmy zachęcić wszystkich słuchaczy. Jeżeli zainteresowała was nasza rozmowa, żebyście śmiało dołączali do zespołu, gdyż nigdy nie jest za wiele osób w Formule Student i zawsze każda para rąk, czy to do grupy marketingu, czy elektroniki, czy aerodynamiki, czy konstrukcji nośnej, jest na wagę złota.
0: Tak jak Kuba powiedział, no zapraszamy wszystkich chętnych, którzy może nas już wcześniej widzieli, a nie załapali się, jeśli chodzi o rekrutację, czy może słyszą o nas pierwszy raz. Tak, żeby odwiedzali, zainteresowali się tematem i napisali.
2: A jak się nie czujecie na siłach, to zawsze zachęcamy, by śledzić nasze postępy i może w przyszłości będzie wam dane dołączyć do zespołu.
1: Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Ja nazywam się Wojciech Lange, a moimi gośćmi byli Kuba i Mariusz z zespołu PG Racing Team.
2: Dzięki.
0: Dzięki.

Ya, para que me quede la...

Był już taki egzamin z historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty.

Jeśli czujesz się jak na śmieci wór, bo codzienny znój daje w kość, nie zostawaj sam, nie słuchaj.

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice. Szybki powrót do WWA. Jedziemy do Trójmiasta. Tam dwa razy Sopot. Tydzień później dwa razy

piękny i takie mądre miał oczy. Potem to już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie.

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

usłyszeć? Czy słyszy krzyku porzucone słowa? Czy własny sen kołysze? Więc to nie tak, jak było w książkach. Więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstąż.

znaczenia, bo z gruntu jesteś.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.
2: Szczerze mówiąc.

młode, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubił nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, puszczam stąsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Mów żartem, pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy.

soundtrack od tych dwóch chłopaków. Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flakon. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało lubię.